0: Ejo, Buroda, Oni Machine,
1: Buroda Machine.
0: Matilekun mami, ma fi kokoro pamo,
1: Buroda Machine.